kana ka kwa li kongesa li huhuk chi cooperativas wa kwe che hunilesh li nakike e chol chi kabinkil sali khalang khalang chi nakhek kulumakun li sa ich olek chuk ere chiru li kutang hain anain shiki apshkush fedekobera li kyo kuchik chi kulak hunsutak sali muepal malak sali nakhek li nakesh taliman kwe achana bar nakulak li shkia li pukte si bal esilal hain sabar kwe nakanumsi li esilal huakui na le brahlal kutan hukam na nako taliman kuchi hon kamukak anakuan chiro li loklak sakew kain renak to serak ik renak to kutsok na le malak to tsolokakui bayak chi hon kamukak chiri shishunil li naleb huakui li kanje li nabanumang malak si kyochi ushk sa lihonghong chi cooperativas naka ehun li saich olek chuk ere chi hun lesh la esh li nakike ech ol chi sholominkil li halang halang chi komunik angel malak li cooperativas hunghong huakui chi hun lesh la esh li asociados ut li asociadas li nakeshtalimang arran li nakikele e chi angelak rahlal kutam naka hultikabi cherun nak shkiapkush fedekobera yochi kulak salekian rikin klishten maga hon naka panohkui rahlal kutam malahon naka hultika hual angel ru li kakawre sinkil hual angel ru li nalibako akui li tzolok chirish li angel hunhu li kyochi beresimang sali halang halang chi cooperativa saban tento akui takak esa ah chish hunil li karu akshkabano chak malak ko akui li karu toh kyochi chal chiku naknakon hun angelak chi chapil sa tokturo malak tustu li retalil chi chapil nakanaw karu li takabano chanru choko chakish banungkil karuli tento kwan sakapen shbanungkil anak kwan kulah kabeh utli tohta chal ahkwi chiku usip chi nalepha an li inka takatsep chiri shkachol shkakomon li nakeshtalimang sa li cooperativas hung hung natanaon na nabalpay li angel li natalimang ho ahkwi nabalpay li komon na ke uken apan cholchoak kuji kon nak kwang li nalep na cha king malak kwang ka kwi li railal choko chi ril al kwa kwi shnaubal li resilal chi shkuni li rashik li nak ulmang sa shmen li katepal watemal ut kwan sut nak la o li komon li nako talimang sa li cooperativas hung hung nako cha ki ah kwi aban ta hultiko ah kwi ke na rahlal na ko oken chak bayak chi atinak malak chi sera ik chiri chi shuni li nalep ha in ut li nasik man ha anak takak e saka chol malak takak e chi angelak li hung hung chi nalep li hung hung chi silal na kulak sa li kakyang li atin li kaush hung hung hualok ut kwi nakabhanu ha an neshka komon arana hui choko chish kutbal nak choko chi tsolok shbana tinka naru to atinak chirish tsolok shkawri singkil kip kwi choko chi rapinkil khun nalep hun kawusha nakwan utinka nakake chi angelak aan mamakwa tsolok tish kawa ing marechal aping esilal marechal aping atin aba naklaat naka tsolok marach naklaat choka shkawri singkila kip chish khunil li nakakwapi li chapi li usilal nakake chi angelak malak nakake akwi sa shnaakh ut han li nasikman kikin di kongkos li hong hong chi cooperativas renak yokosh kebal sa shnaakh yokosh kebash lo al yasila li nalep hong hong li nakulak kikin li kyoko chi shkulbal anakwan sa li halang chi cooperativas la ishna kenaw na li kangel nabalpay li honal na khala li kutan akwi jo chi shik li loklakpo choko chi shmerisinkil anakwan humpat nanume ut chiset kyoko chi kula kakwi sa shirakik li loklakshab hain li nako taliman kwe nakwan aban kakwi li kakwa dios na na okre toh para kwi naru to kulak anak kwi nashnao karu toruk chishpanun kil sa shben li ruchi cho chain aban nakak naktakanak chi chol cho chiku li kataklan kil li kakulu bakwi sa li hunghong chi cooperativas
mare kwansut nak nasach chakulat, mare kwansut nak nasach salikach ol, chishunil li kataklankil u chishunil akwi li kakulum. Renak toz akong, to okeng, salihunghong chi kooperativas. Banak mare kwan usilal, mare kwan ni chavilal, li natalimang utkwilating kaashat, zakon kwilating kaashat ishkesa ak, narak naskienak, tentorak tak, akwip chi kaushlak, sashkawanak, kwan bayak la mahelal, chiru la komonil. Rikimbihain, tento, chokoshke balretal, stil balrish, Charo yo chi kwan ki hong hong chi komon. Charo ril pali asociado hong hong. Charo nak na sa konza shkangel li kooperativa. Awan ki lakak kwi chi chabil shka komon. Nak na kwan roksin kil hunak li komon ho sha li ka kooperativa. Mare aram nak na tiklak kwi chak li chak kilal ka ut sa shkawanak mare li kyo chi holomeng. Rech alal sa shkawanak shi komon. Tashkawana na nawe ru malaksana ke ril ribebe ba komon ha malaksana ke atinak hokanak na numeh hokanak na kulman malakna okho ak shaal hunakli.